0: Ama yani chia awie peye. E show kwai. Ame unkonko. Yesu ati encha.
1: Wanani uja.
0: Wini mwana njenge.
1: Hey, come on!